niebieska w moją lesę ozwę nasa wzduchom niesie. Cierny les ten patrzy mnie, kto dom wstupi ujnie. Co to widzia moje oczy, ówdzie ci do lesa wkroczył. Mój kocurik ten was znajdzie, skryca przed nim wszty je marne. Nikto živý nezostane rád, čarujem, to je známe. Z Katky spravím snehuliaka, z Janka trojhlavého draka. Sferka bude skala tvrdá a z Olinky zlatá hruda. Každý ju chce mať, pričarujem rád. Potom si vyčarujem svet. Svoj svet. Svet plný svoch, bez živej duše. Svet ticha, svet, ktorý mám ja rád a budem vládnuť sám. Ty si socha a ty mydlo, ty si kufor a ty vedro, z Lenky spravím hrable malé, späťka